0: justice nie wa jina pakan we cha 7 odo be ko jojo ah
1: hey ofie kwanso ofie kwanso with me and Jerry Justice on Adum 106.3 FM.